0: aliwe kele lwen
1: Loutou amoun wen lwen ya
0: Apor apor amek araba